wonye no biibia na ne ho nipa bi besom no anaase oba ne nchen a onkame no ne na bi akiri no Felike ne ne yire Drusilla a woyɛ Yudani bae na wosoma ma wɔkɔfrɛ Paulo bae na wotie Kristo Yesu mu gyidie no ho asɛm na ɔka tenene ne anida hɔ ne atemmu a ɛbɛba no ho asɛm no Felike suroi na wɔka sɛ seesei deɛ kɔ na menya daagye a mɛmo abɛfrɛ wo ne n'anida so nso sɛ Paulo bɛma no sika na wagyaa no ɛti na daa wɔma wɔfrɛ no na wɔne no bɔ nkɔmmɔ na mfirinhyia mmienu duruiɛ no Porkio Festo besii Felike anan mu na Felike pɛɛ sɛ ɔsɔ Yudafoɔ